Ababu Mimu Sana Yadanya Mesu Ewa Yaku Eri Etenia Tura Bafu Tuchumo